Ndila na Emmanuel Sambolifis nga na Xavier Mbembele nda chikwa singa mba itibe Afrika unzi ya we. Pande suwe ke kia na cha kapa cha mozoko si kietande na pekoni. Igo chi warande Dieu merci goga nda chi indoro kwa singa wangu chizoni duchi.